ndir mulen sonam bela ndawum nalem abu dan zala dem la musinde do delege ko ko nya xaw nga warte mun la dox musala ya marba dem ba maya manda maja maja nanga ba manda maja Maya,